Albuno Motene Moyoni, 11 horas e 58 minutos, Janu Mambasali Zunichuabo, Dabronska Sábado. Sábado Malam Matana Moda, Muro Tana Moda, Yake Machmina Daka, Makumina Daka Tana Moda. Na Ningama Sábado Otene, Yoninda Muzubu, Wamidia, Mpaka, Muzizu wa 15 horas, Ndana Gama Basa Otiano Tiana. Ndumaga na miselu za Zambezia, za provincia Egino, mga kwa na media. Denakale na Lizu na Ezugu. Nikana vina miselu za Uchigo, na kuwa kula radio Msambiki Maputo, mga kwa na 12 horas na 30 minutos.

mkati unanivele muthithi ovruwa na miselu dhao chigo. Vakuwa muthu wa 12 horas na 30 minutos. Vakwana ni mpoto ilo Maputo ila niwe dhopadu wa za Msambiki na dhopadu wa za Zilabodhina.